0: Staliśmy w zagrożeniu. Pan mieszkał w moskiewskim hotelu Lux w Kącie 11. Ja zajmowałam numer 17.
1: Do codziennej pracy.